0: This is Branch FM, West Yorkshire's Christian radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Nie spodziewaj się, że szybko wyrobisz sobie charakter. Nie spodziewaj się, że przyjdzie to łatwo. Nie spodziewaj się, że stanie się to automatycznie lub przez przypadek.
4: Chuck Swindoll na temat charakteru.
3: Nie obudzisz się pewnego wczesnego poranka z malutką paczuszką na piersiach, która będzie podpisana charakter. Proszę, otwórz i ciesz się nim. To tak nie działa. Będziesz zdziwiony, gdy odkryjesz swój charakter. To będzie następstwo rozwoju w twoim życiu. Będziesz przez to zachęcony.
4: Chuck Swindoll twierdzi, że znaczenie charakteru w życiu ludu Bożego trudno przecenić. Nie kształtuje się on jednak automatycznie. Na to trzeba czasu. Co więcej, aby ukształtować charakter, potrzebne są dyscyplina, wytrwałość i determinacja. Żmudna to przygoda, jeśli oczywiście w ogóle się na nią zdecydowałeś. Ale jeśli tak, to mogę Cię zapewnić, że nagroda będzie wieczna. Witam Państwa w kolejnej audycji Pełnia Życia, w której pastor Chuck dokończy kazanie z serii Liczy się charakter, zatytułowane Przemawiają, choć już dawno nie żyją. Czyta Zygmunt Karel.
3: Ostatnio dużo myślałem na temat wielkości i wspaniałości charakteru i zauważyłem, że w tej kwestii mogę wyciągnąć 4 wnioski. Po pierwsze, charakter jest specyficzną cechą ludzi. Charakter posiadają tylko ci, którzy zostali stworzeni na podobieństwo Boga. Nawet w kosmicznych przestworzach, które mogą być przepiękne, cudowne i tajemnicze, nie odnajdziemy podobieństwa do Boga. Możemy tam zobaczyć moc Boga, ale nie Jego podobieństwo. Nie odnajdziemy go ani w rybach morskich, ani w ptakach latających w powietrzu, ani w zbożach, które rosną na polach. Żadna z tych rzeczy nie posiada podobieństwa do Boga, tylko mężczyźni i kobiety. Drugi wniosek dotyczący charakteru, do którego doszedłem, jest taki, że charakter rozwija się w tyglu doświadczeń. Po trzecie, wyrobienie wspaniałego charakteru nie jest sprawą szybką. Tak na marginesie, wspaniali rodzice mogą tu znacznie pomóc. Jeśli miałeś cudownych rodziców, to jesteś daleko do przodu względem tych, którzy takich nie mieli. Ale nawet jeśli miałeś wspaniałych rodziców, pałeczka musi zostać w końcu przekazana tobie. I teraz jest twój ruch. W swojej bardzo poruszającej książce zatytułowanej Pamiętnik młodej dziewczyny Anna Frank napisała w roku 1944. Tatuś powiedział, że wszystkie dzieci muszą się wychowywać same. Rodzice mogą tylko dać dobrą radę lub postawić je na właściwej ścieżce. Ale ostateczne formowanie charakteru człowieka leży w jego własnych rękach. Chcę wyraźnie powiedzieć sobie i tobie, teraz jest nasz ruch. Nie spodziewaj się, że szybko wyrobisz sobie charakter. Nie spodziewaj się, że przyjdzie to łatwo. Nie spodziewaj się, że stanie się to automatycznie lub przez przypadek. Nie obudzisz się pewnego wczesnego poranka z malutką paczuszką na piersiach, która będzie podpisana charakter. Proszę, otwórz i ciesz się nim. To tak nie działa. Będziesz zdziwiony, gdy odkryjesz swój charakter. To będzie następstwo rozwoju w twoim życiu. Będziesz przez to zachęcony. Inni będą ci to pokazywać. Czasem nawet będziesz zażenowany, kiedy będą o tym wspominać. Ale tego nie zdobywa się szybko. Po czwarte, Charakter niekoniecznie jest to coś, co posiądziemy raz na zawsze. Chciałbym móc powiedzieć, że kiedy charakter w naszym życiu jest już uformowany i rozwija się dalej, to będziemy go mieli na zawsze. Niestety nie. Zarówno Biblia, jak i historia pełne są przykładów zmarnowanego życia. Mężczyźni i kobiety, którzy kiedyś byli wspaniałymi ludźmi, ale w czasie próby zawiedli, przeżywają później swoje życie w sposób żałosny, pozbawieni szacunku i charakteru. Pozwól, że coś wyjaśnię. Jest kilka rzeczy ważniejszych niż twój charakter i chciałbym teraz o tym powiedzieć. A zatem, jeżeli wychowujesz młode pokolenie, to niewiele jest rzeczy ważniejszych niż rozwijanie charakteru twoich dzieci. Niewiele jest rzeczy ważniejszych, w które powinieneś być zaangażowany. Niewiele jest rzeczy, o których myślę codziennie, ale mogę uczciwie powiedzieć, że prawie każdego dnia mojego życia myślę o rozwijaniu charakteru czwórki moich dzieci, z których większość jest już całkowicie dorosła. Dwoje z nich jest już żonatych i ciągle myślę, jaki mają charakter. Ciągle szukam książek na temat charakteru, które chciałbym, aby moje dzieci przeczytały. Często rozmawiam o filmach, które widziałem, które rozwijają charakter i mówię im o nich. Gdy myślę o moich dzieciach, to zależy mi głównie na jednej sprawie, na wspaniałości ich charakteru. Sprawą absolutnie podstawową jest wejście Jezusa Chrystusa w ich życie. Lecz to nie wystarczy. On przychodzi i daje moc, i wielkość, i przebaczenie, i łaskę, i kierunek. Ale nie przynosi z sobą automatycznie charakteru. Przychodzi i oferuje potencjał dla rozwijania charakteru, ale potem jest ich ruch. I ja nie wiem, co będzie się działo z nimi w przyszłości. Nie wiem, ile pozostało mi jeszcze lat, nie mówiąc już o tym, ile im jeszcze pozostało. I zdaję sobie sprawę z tego, że czasy są coraz trudniejsze. Zapotrzebowanie na charakter jest obecnie większe niż kiedykolwiek wcześniej. Żyjemy w czasach, kiedy tak zwany image stał się ważniejszy niż charakter. Jestem tym zmęczony. Jestem zły z tego powodu. Słuchałem kiedyś wypowiedzi pewnego polityka i w końcu musiałem go wyłączyć, kiedy reporterzy zaczęli rozmawiać na temat jego prezencji w telewizji. No, on to wygląda. Kogo to obchodzi? Telewizyjny image tak naprawdę nic nie znaczy dla tego narodu, ale niestety ma ogromne znaczenie w wyborach. Od niego może nawet zależeć zdobycie władzy. Ale kiedy wszystko się rozsypie i życie wróci do swoich podstaw, nie obchodzi mnie to, jak on wygląda. Nie ma dla mnie żadnego znaczenia, jak on przemawia. Ważne jest dla mnie, kim on jest, jak on myśli i co sobą reprezentuje. Wiele razy myślałem o samotności żołnierzy w czasie wojny w Zatoce Perskiej. O samotności dowódcy okrętu, który zobaczył samolot w powietrzu, mogący być zagrożeniem dla naszych żołnierzy. I myślałem o charakterze tego człowieka, gdy musiał powiedzieć: odpalić pociski. Myśmy sobie siedzieli wygodnie w domu. Niektórzy z nas głaskali sobie brodę, wypowiadając wielkie filozoficzne osądy. Ale gdybyś znalazł się tam, na froncie, w tym miejscu, co byś zrobił w takiej sytuacji? Postaw ludzi w tych samych okolicznościach, a zobaczysz, że nie jeden z nich zwątpi i wycofa się, zdezerteruje. Charakter działa i to nie tylko na okręcie w czasie wojny w Zatoce. Czasem będzie to w cichym pokoju konferencyjnym lub w centrum handlowym, lub w biznesie. W miejscu, w którym ty wytyczasz kierunek i kusi cię, aby pójść na kompromis. Możesz zarobić duże pieniądze, jeśli podejmiesz pewną decyzję, ale coś w twoim wnętrzu mówi nie. Nie jest to łatwa sprawa. Panie i panowie, lista ludzi, o których mowa w rozdziale 11 w liście do Hebrajczyków, to nie jest lista gipsowych świętych. To są realni ludzie, prawdziwi mężczyźni i prawdziwe kobiety. Imiona, które mamy pamiętać. To byli ludzie podobni do nas. Nie ma tam ani słowa o ich medialnej prezencji, o ich wyglądzie, o ich figurze, wielkości, uśmiechu, fryzurze i ubiorze, czy o czymkolwiek, co byś zrobił, aby dobrze wyglądać przed publicznością. Ale jest tam charakter, jest wiara i odwaga aż do męczeństwa. I kiedy patrzymy na te imiona, to zdajemy sobie sprawę, jak ogromny to skarb. Ten fragment nie jest po to, aby go analizować. Mamy go traktować jak świętą obecność. Przechodzisz przez katakumby. Nie czytasz kazań, ale czytasz mowę pochwalną na temat 17 ludzi wymienionych z imienia, włączając w to jeszcze Jozuego, który jest wymieniony w dalszej części tego tekstu. Jest

wspaniały charakter. Mamy tutaj ogromną różnorodność. Mamy tutaj rolnika, pasterza, szkutnika, hodowcę bydła, jego żonę, kopacza studni, premiera rządu, zbiegłego przywódcę, który powrócił na scenę polityczną w wieku 80 lat. Gdy czytasz o Mojżeszu, to chcesz podnieść ręce do góry i krzyknąć: nikt nie byłby w stanie tego dokonać. Ale ludzie, którzy tak mówią, nie znają Mojżesza. On nie wyglądał jak Charlton Heston, aktor, który wcielił się w jego rolę w filmie Dziesięcioro Przykazań. Nie. On był mordercą i 80-letnim nieudacznikiem. Dlatego też przy płonącym krzewie stawiał Bogu opór. Ale miał charakter. On wyprowadził naród izraelski z niewoli. Nie musisz być Mojżeszem, aby mieć jego charakter. Ten tekst mówi również o prostytutce. Jeśli wydaje ci się, że jesteś już zbyt pogrążony, możesz pomyśleć o Rahab, która miała taki charakter, że mogła zrobić to, co zrobiła. Może jesteś trenerem. Jeśli tak, to mam do ciebie szczególną prośbę. Zapewne jesteś przekonany, że wszystko, co robisz, musi być podporządkowane jednemu celowi – zwycięstwo za wszelką cenę. Ale tak nie jest. Masz życiową szansę, aby wziąć kilku młodych ludzi z twojej drużyny i pomóc im rozwinąć się w ludzi z charakterem. Sport jest wspaniałym tyglem do kształtowania charakteru. Powiesz mi pewnie: wiesz co, jeśli tak będę robił, to mnie zwolnią. Jestem tego świadomy, wiem, że może tak być. Ale zgadzam się z tym, co powiedział kiedyś trener Bam Phillips, gdy stracił pracę. Są tylko dwie grupy trenerów: ci, którzy już zostali zwolnieni, i ci, którzy zwolnieni będą. Jeśli pracujesz dla szefa, który musi wygrać za wszelką cenę, to jest to tylko kwestia czasu, kiedy zostaniesz zwolniony. Byłem bardzo zbudowany, gdy przed paroma miesiącami rozmawiałem z zaprzyjaźnionym trenerem zespołu Cowboys Tomem Landrym. Zapytałem go, co zajmuje pierwszą pozycję na jego liście priorytetów. Jego odpowiedź brzmiała: charakter. Spytałem wtedy: powiedz mi, czy mógłbyś wziąć do zespołu znanego piłkarza, który nie miałby charakteru? Odpowiedział mi: nie. Nie wziąłbym do zespołu zawodnika bez charakteru. Chciałem się upewnić i zapytałem raz jeszcze: naprawdę? Absolutnie. Kiedy przykładowo ktoś w zespole zacznie używać narkotyków, to go zwalniam. To nie jest ośrodek odwykowy. To jest miejsce, gdzie pracujemy nad budowaniem charakteru. A ty jak postępujesz? Dzięki Bogu Kościół spełnia obie te funkcje. Może walczysz teraz z uzależnieniem i mówisz sobie, że nigdy nie dojdziesz do tego, o czym tu mówię. Nie wierz w to. To jest kłamstwo. Może nigdy nie będziesz grać w znanej drużynie, ale mam dla ciebie dobrą wiadomość. Możesz grać w drużynie Bożej. Odnoszę takie wrażenie, że gdy autor listu do Hebrajczyków doszedł do wersetu 32, to poczuł się jak kaznodzieja, któremu kończy się już czas. Co jeszcze mogę powiedzieć? I śpieszy się, bo widzi, że to już koniec. Nie mam już czasu, by opowiedzieć jeszcze o Gedeonie. Widzicie? On już zbiera swoje notatki. O każdym z nich mógłbym coś powiedzieć. Czy nie jest to interesujące? Możemy przypomnieć sobie każdego z naszych zmarłych. Na pomniku poświęconym wojnie w Wietnamie wymienieni są z nazwiska ci, którzy tam zginęli. Jest tam 57 939 nazwisk. I kiedy odnajdywano kolejne osoby, to je tam dopisywano. Ale autor listu do Hebrajczyków dochodzi do końca i mówi: nie mogę ich wszystkich nazwać, ale kiedy przechodzę przez ten cmentarz i kiedy przypominają mi się wzloty i upadki ich życia, to mam coś do powiedzenia każdemu, kto czyta tę księgę. Popatrzmy na te zwycięstwa. Przez swoją wiarę mężowie ci doprowadzili do podboju królestw, rządzili sprawiedliwie, doczekali się spełnienia obietnic, zamknęli paszczę lwów. Pamiętacie tę historię? I ugasili najgroźniejszy żar ognia, zdołali uniknąć śmierci od miecza, wyszli cało z największych niemocy. Czasu wojny okazali się prawdziwymi bohaterami, zmuszając do ucieczki całe zastępy nieprzyjaciół. Dzięki zmartwychwskrzeszeniom, które się dokonały za ich sprawą, niewiasty mogły cieszyć się powrotem do życia swoich mężów.
Co za wspaniały

0: zwycięstwa. William Berkeley napisał: autor listu do Hebrajczyków stara się wzniecić nową odwagę i nowe poczucie odpowiedzialności poprzez to, że daje możliwość wspominania przeszłości. Nie czyni tego w sposób nachalny, rażący. On to robi w sposób bardzo artystyczny. A teraz przechodzisz między tymi napisami pochwalnymi i jesteś poruszony do łez. Popatrz na tę tragedię. Spróbuj sobie to tylko wyobrazić. Jedni spośród nich dobrowolnie szli na męki. Inni byli znieważani, biczowani, zakuwani w kajdany i wtrącani do więzienia. Jeszcze innych kamienowano, żywcem przecinano piłami. Sprawdziłem cały Stary Testament, szukałem w mojej konkordancji i starałem się odnaleźć odnośniki do kogoś, kto byłby przecięty piłą, i nie mogłem znaleźć nikogo takiego w Piśmie Świętym. Ale na podstawie zapisów pozabiblijnych, Talmudu Babilońskiego i innych źródeł wiemy, że niektórzy z ojców Kościoła, między innymi Tertulian i Justyn, wspominają, że to Izajasz był tym prorokiem, który został przecięty piłą. Czy wiedziałeś o tym? Izajasz, książę pośród proroków, przecięty na dwie części. Poddawano ich różnym próbom, przebijano mieczem. Przyodziani w owcze lub kozie skóry, tułali się w nędzy, zewsząd narażeni na prześladowania i uciski. Świat nie był ich godzien. Błądzili tedy po pustyniach i górach, ukrywali się po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Jakiego rodzaju byli to ludzie? To byli ludzie, których ten świat nie był wart, mentorzy, ludzie wielkiego charakteru. W Księdze Męczenników John Fox napisał: mówiło się, że na życie wczesnych chrześcijan składały się prześladowania, które były widoczne, bo dokonane na powierzchni ziemi, i modlitwy, które były niewidoczne, bo odbywały się pod ziemią, czyli Koloseum i niewidoczne katakumby. Pod Rzymem są wykopaliska, które my nazywamy katakumbami. Kiedyś były to świątynki i grobowce zarazem. Wczesny kościół w Rzymie był nazywany kościołem katakumb. W pobliżu Rzymu znajduje się około 60 katakumb, w których łącznie jest około 900 kilometrów podziemnych korytarzy. A to jeszcze nie wszystko. Te korytarze wysokie są na około 2,5 metra i szerokie na metr do 1,5 metra. Po każdej stronie korytarza są rzędy długich, niskich, poziomych nisz, jedna nad drugą, podobnie jak koje na statku. W tych niszach umieszczone były martwe ciała, a front był zamykany albo przez pojedynczą płytę, albo przez kilka mniejszych, murowanych. Na tych płytach były wygrawerowane lub wypisane epitafia i symbole. Swoich zmarłych chowali tam zarówno poganie, jak i chrześcijanie. Kiedy otwierane były groby chrześcijan, to ze szkieletu można było odczytać nieraz okropne historie tych ludzi. Głowy oddzielone od ciała, połamane żebra i łopatki, kości często zwapniałe od ognia. Ale niezależnie od tych okropnych historii prześladowań, które możemy tam odczytać, napisy na ich grobach tchną pokojem, radością i zwycięstwem. Do tych katakumb wrzucani byli ludzie, których świat nie był wart. Gdybyś żył w tamtych czasach, to czy byłbyś w tych katakumbach? Dziś na nasze życie ogromny wpływ mają media. Obawiam się, że zbyt wiele wskazówek do życia czerpiemy ze świeckiej prasy i ze świeckich mediów. Nasze dzieci są uczone przez telewizor. Jakże rzadko rodzice wskazują dzieciom wartościowe książki. Jakże rzadko rodzice w ogóle czytają swoim dzieciom. Na przykład wspaniałe biografie. Nie muszą to być tylko postaci biblijne. Teraz też przecież żyją wspaniali ludzie. Można ich znaleźć w każdym pokoleniu. Ja zacząłem się kiedyś interesować Churchillem ze względu na jego niepowtarzalny charakter i to, że pomimo wszystkich okoliczności powiedział swoim ukochanym ludziom: nie poddamy się. I szanujemy go do dzisiaj, chociaż za swego życia miał dziesiątki krytyków. Musisz żyć w zgodzie z samym sobą. Jeżeli masz charakter, to musisz żyć takim życiem, do którego masz przekonanie, że Bóg cię prowadzi. A ludzie wokół nie zawsze będą to rozumieli. Ale ty żyj w ten sposób. Rób to, o czym wiesz, że Bóg chce, abyś robił. Nikomu nie musisz się tłumaczyć czy przepraszać za swój charakter. On mówi sam za siebie. Przestań się martwić o swoją popularność. Przestań zabiegać o to, aby być w świetle reflektorów, w centrum uwagi. I nie będzie cię bolało, gdy przestanie ci zależeć, by inni cię lubili. Po prostu żyj w zgodzie z samym sobą, jeżeli żyjesz zgodnie z wolą Boga. Na zakończenie mam jeszcze trzy myśli. Po pierwsze, jeśli nasiona charakteru zostały zasiane we wczesnych latach, to będzie on rozkwitał w latach późniejszych. Chodzi mi o dobre nasiona. Zacznij wcześnie ze swymi dziećmi. Niektórzy z was powiedzą, no cóż, te dni się już skończyły. W takim razie zacznij ze swoimi wnukami. No cóż, te dni też się już skończyły. No to w takim razie, jeżeli jeszcze masz wystarczająco dużo energii, idź do swoich prawnuków. Nigdy nie jest za późno, aby zacząć robić to, co jest właściwe. Młodsi potrzebują nauki starszych. Dlatego idź do młodych, zdobądź ich. Będziesz zadziwiony, jak bardzo są zainteresowani ludźmi z siwymi włosami i zmarszczkami. Jak bardzo są zainteresowani latami ich różnych doświadczeń. Pewnego wieczoru obserwowałem grupę młodych ludzi, którzy siedzieli i ze skupioną uwagą słuchali 68-letniego człowieka opowiadającego im o swoim życiu. Było tak cicho, że można było usłyszeć spadającą na ziemię szpilkę. Dlaczego? Bo on miał charakter. Słuchali go z otwartymi ustami. Rzucaj ziarna w młode życie. Nauczyciele, pracujcie nad charakterem. Pracownicy szkolni, dyrektorzy, pracujcie nad charakterem. Przedmioty w szkole będą się zmieniać, kazania w kościele ulegną zapomnieniu, ale ci młodzi ludzie będą pamiętać charakter człowieka. To właśnie charakter czyni z człowieka mentora, nie przedmiot, a życie. Po drugie, charakter będzie się rozwijał, gdy będziemy widzieć, jak postępują inni ludzie. Łatwo jest o tym zapomnieć. Jeżeli masz mentora, którego podziwiasz, to powiedz mu o tym. Jest bardziej prawdopodobne, że dorobimy się charakteru, jeżeli będziemy umieli dostrzec go w innych. Pamiętam, że jako mały chłopiec szanowałem Teda Williamsa. Nie wiedziałem za dużo o jego życiu, ale był wspaniałym graczem w drużynie Red Sox. Miał niesamowite uderzenie. I w którymś sezonie nie miał formy. Wyraźnie przespał ten sezon i wtedy w następnym sezonie zaoferowano mu jeszcze więcej pieniędzy. On był obrażony, powiedział, to jest policzek dla moich kolegów z drużyny. Podpiszę ten kontrakt, jeżeli obniżycie mi stawkę. Obecnie jest to nader rzadka postawa, ale pamiętam, że jako dziecko myślałem o tym, że to ma sens. Wtedy jeszcze nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale taka postawa świadczy o tym, że ma się charakter. Nie zasłużyłem na lepszy kontrakt, dlatego że zaprzepaściłem jeden sezon. Zasługuję na to, na co zapracowałem. Obecnie taka postawa nie jest popularna. On powiedział, podpiszę ten kontrakt, jeżeli będzie na mniejszą sumę. Zrobili tak, a on go wtedy podpisał. A tak nawiasem mówiąc, miał potem wspaniały sezon. Po trzecie, charakter przetrwa w trudnych czasach, jeżeli pracujemy nad nim, gdy czas jest przychylny. Powtórzę to jeszcze raz. Nie czekaj, aż przyjdą ciężkie czasy, aby zacząć pracę nad swoim charakterem. Mam nadzieję, że jesteś człowiekiem, który czyta dużo i czyta mądre książki. Pracuje nad mistrzostwem. Spójrzmy na list do Filipian, 4:8. W końcu, bracia, zabiegajcie o to wszystko, co prawdziwe, co godne chrześcijanina. Tu jest dobra lista, pomyśl o tych rzeczach. A zatem zabiegajcie o to, co sprawiedliwe, co czyste, co Bogu miłe i co zasługuje na uznanie, co uchodzi za cnotę i jest czynem godnym chwały. Pracuj nad tym. Jestem przekonany, że te wykłady na temat charakteru pomogą nam wszystkim. Chciałbym cię zachęcić, abyś wysłuchał tych wszystkich wykładów i abyś rozwijał te sfery życia, które są niezbędne, aby żyć dla Chrystusa.
1: Liczy się charakter. Wynika to jasno z wersetów 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, który wielu nazywa listą pamięci bohaterów wiary. Pozostańcie Państwo z nami. Za chwilę usłyszymy podsumowanie dzisiejszego kazania. Gdyby chcieli Państwo nabyć je bądź też całą serię na płytkach CD, wystarczy do nas napisać na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196, 53 675 Wrocław, albo zadzwonić na numer 800 444 101. Można też zaglądnąć na naszą stronę internetową www.ifl-polska.pl, gdzie dostępne są wszystkie kazania doktora Chucka Swindolla wyemitowane dotąd w naszych audycjach. Jeśli uważasz, że charakter jest ważniejszy od wyglądu, statusu społecznego albo stanowiska w pracy, namawiamy do podjęcia kolejnych kroków w jego budowaniu. Na to, by rozpocząć, nie ma lepszego sposobu jak rozmowa na kolanach z Bogiem, który jest twórcą charakteru. A teraz już czas na obiecane podsumowanie. Słuchamy pastora Chucka Swindolla.
0: Pochylmy głowy w modlitwie. Chciałbym, abyśmy cofnęli się do tego szczególnego miejsca i czasu, kiedy Chrystus wisiał na krzyżu z przebitymi rękami i nogami. Podniesiono krzyż i wpuszczono w wykopany dół, a parę godzin później nasz Pan skonał. Ale to nie była śmierć kolejnego męczennika, to był ofiarny baranek Boży. W swoim umieraniu zabrał On grzechy świata, grzechy Twoje i moje. Ale podobnie jak rzecz ma się z charakterem, zabranie grzechów nie jest automatyczne. To wymaga odpowiedzi. My też musimy coś zrobić w tej sprawie. Chciałbym Cię zaprosić, abyś w swojej wyobraźni przeniósł się do tego czasu nieopodal Jerozolimy, gdzie na miejscu trupiej czaszki zmarł Zbawiciel, i postaraj się umieścić swoją grzeszność przed Nim i w wierze przyjmij Go jako swojego Pana i Zbawiciela. To jest największy akt odwagi, jakiego możesz dokonać jako osoba zgubiona. Przyznaj się do swojej grzeszności i przyjmij ofiarę Chrystusa jako zapłatę za swój grzech. I mam dla ciebie wspaniałą nowinę. Kiedy to zrobisz, Bóg przyjmie cię do swojej rodziny i da ci siłę i możliwości, których nigdy wcześniej nie znałeś. Ojcze nasz, jest tak wiele rzeczy, które walczą o naszą uwagę. Tak wiele pokus, tak wiele śliskich manipulacji, tak wielu dobrych mówców i wykwalifikowanych profesjonalistów zachęca nas, abyśmy wzięli udział w tym albo w tamtym. Spraw proszę, byśmy umieli odnaleźć priorytety dla naszego zagonionego życia i byśmy mogli odkryć to, co rzeczywiście ma znaczenie. Wiara w Twojego Syna i rozwijanie życia z charakterem. Ojcze nasz, my ciągle przeżywamy swoje życie, a tak wiele postaci z Biblii już je przeżyło. To byli ludzie, których świat nie był godzien. Niech te kamienie budowania charakteru, o których mówimy, które podnosimy, przyniosą korzyści. Modlimy się o to w imię Jezusa. Amen.
1: Zapraszamy na naszą stronę www.ifl-polska.pl, gdzie można znaleźć dodatkowe materiały. I oczywiście zapraszamy do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Pełnia Życia.